0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamut.
2: Ok, fantje, a vas zanima, kaj se mi je zgodil po leti?
3: Ej,